ngombe manje zafika zezwa lempuma. Yalandi ntombe manje zafika zezwa lempuma.

Jomble manje nizafika zezwa lempuma. Yalandi ntombe manje nizafika zezwa lempuma.